0: sono voluto. Ho un compito nella storia. Sono accettato, sono amato. Solo la fede mi dà la certezza, è bene che io ci sia, è bene esistere come persona umana anche in tempi difficili. La fede rende lieti a partire dal di dentro.
1: Mi to dalo hlavně víru, silnou víru, prostě abych byl silnější.
2: Po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży byłam przepełniona radością. Byłam naprawdę szczęśliwa. To był czas takiego też spokoju w moim sercu.
3: Ali eu percebi, a igreja está viva e a igreja é jovem.
4: اليوم جينا شهدنا هناك للقيامة واحنا هلا في مدينة القيامة خلف الكنيسة فاحنا ثابتون في الايمان ومتأصلين في المسيح.
5: Maintenant je sais que je ne suis pas la seule et que des jeunes il y en a partout et j'ai envie maintenant de m'investir un peu plus dans la foi aujourd'hui.